obrzydnie to, co robię. Przestaną mnie obchodzić te wszystkie teksty, melodii. Wręcz bokiem zaczną już wychodzić. Zaśpiewam wtedy coś takiego, ani do tańca, ani do słuchania.

wariatów. Psychofizyczna kołomyja. Już widzę radość mych przyjaciół i uśmiech na ich świńskich ryjach. Miewam czasami takie myśli, zwłaszcza nad ranem, tuż przed pracą. To właśnie znowu się podoba.